0: macie też w pełny wielbik. My mamy dżęca na kójś dopad, pełne wusowanie, a na co smiemy so wieselić? Wie Matej Dzisław, dobra ranie, Matej.
1: Dobra ranko wam. Dżęca mamy pozdatnia albo pecza, prawdopodobnie albo najskier też ryczny kuczyk, a to z doktor Zaniu Wilkowej, kiż sorunie tutym adwerba minuje. Potom sme vám zase novosť, čo v obrazách vozevili, máme miestrujme impresie putnikovania vorožienče, sme pobili na siatkunem tuniere v Piskecach a tiež na dňu Mynu. Nás je v zvisku s aktuálnymi prúvaniami, přes ktoré sa šulore rúhne dračuje zajmovalo, kak nastavuje poprom prúvanské nadavky v serbštine. A Klement Schmidt je sa pola našich susodov rozladoval, keľko tam jest na šula pfači a hač môž ve Ukraju sva ešte jednore tak prúvanie za ňu zložiť abo nic.
0: Tak daleko po takim krótka tematická přelátka a přelátka vo serbskej hudbe pri nej hodzinie sleduje niedom potem, zo je Anna-Maria Brečnodorec dospievala 7 inčinov po pečiche.

0: Jana Busch heißt ich.
1: Serbski Rozwoz. Pojeste. W studiu Matej Giswałk.
0: Dobra, Rania. Na truskalcu ich bolach w horni wużice, rostu truskalce rozdzielnie. Kajsze z dżeli Christian Bock z Kaszec dobia tam znajmniejsza jeszcze do końca tydzienia woczaknycz, to samsne pfaci za polo pola Grosnaundorfa. Na polu w Biskopicach może pono tomu dżęca hiżo prynie truskalce zeszczipać. Bock plauje truskalce na doromady 6 hektarach. Domanic w Husku, kiż plauje truskalce na 2 hektaromaj mes horni kino a bielszecami, chcedza potom za 2 tydzienie prynie truskalce przedawać. Wczera jest oficjalna truskalcowa sezona w Zakski zahajiła. W Kamenskiej koruni Świętego Jana są wczera zastupero petycyjskiego wubiaka Zakskiego krajnego sejma z nawodnictwem korunie w przypowiedzianym zaurzeniu tamniejszej gynekologii a porodowej stacji uradzowali. Zakład uradzowania by petycja ludności przeciwła tutem planom. Andrea Kieszcyna z nadrobnościami.
2: Kajż zaposłańcza krajnego sejma a członka petycyjskiego wubiaka Elen Jenszec od CDU na napraszowanie z dzieli by dwuhodzinska rozmowa konstruktivna. Ziel Wuberka je, so so krajne sem hišče do lečneje přestavki z tutej temu zabira. Za poslanča Karen Lajova od Livice ze Zvjazkového sema je včera namovjala, so milo Zakske socijalne ministerstvo v tutem pače zakročić a zaureče vusadzić. Znamenča do niš nije pruovanje dokončene. Ministerstvo pak zdjeli, so to možno ne je. One pruje pak v bihu poleta, hač zaureče zastaranje vohožuje.
0: Korunia Svätého Jana by konc apríla pripovedziła porodovú stáciu a gynekologiu konc mie zaureč. Petíciu prečivo plánam by viaca či 20,000 podpieračelo podpisała. Gmienská rada Malešece je čera gmienský etat 2623 v objeme nimale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 milióna eur z toho sú za investície. Najviac učinia plánované košte za novotvá základnie šule Malešece s hotom a športovňu. 6,9 miliónov v prvním tvarským otrysku. Radičeľo v obsamknichu plánovač dvúčarovú šulu na miestne Nicišie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov euro. Sanierowacz a wutwaricz dotalne twarynie wyższej szule je wyższych kosztów dla zblida. Externa poradżowanska firma ma też prówacz, że są nimo to lutowacz chodzi. Planowany koncept międzynarodnego folklornego festiwala w Łużyca chce, że organizatory też klitu dziarzecz, a programy w Budyszynie, Hochozy a Kruszczycach przewieźć. Na to jest oprzyjotowanski łubek czara w Kruszczycach dojednał. Gajesze z dzieliku nawodnica festiwala Katarina Jokowa zapoda domowina nietko prostu w ospiechowanie pola kulturnego ruma a pola założby za serbski lud. Łużadacy je, że nie można komunalni partner rojozdelnie w Łużyce jeszcze podpieru przylub. To rieka, so pyta domowina też za dalszymi spychwanskimi możnościami a partnerami. 16. Międzynarodny folklorny festiwal w Łużyca przewiedzie so klitu od 8. do 11. julia. Zakski spłonomocniny za czekanco a wusedlenco dr Jens Baumann zladuje na pozytywne dzieło serwisowego biuroa w Wojerecach. Zajszły tydzień jest obudzowaczą Zakskiego ministerstwa za nudzkony team wopytał, a sowodziele informował. W serwisowym biurowie nastaną miastrym przełożki za 42 komuną w serbskim sydlenskim rumie. W septembrze je wuradzowanie ze wszystkimi gminami przedwidziane, Baumann informuje. Wszak po jej minieniu wużywanie serbszczyny w zjawnym żywieniu w obstajne przybiera a Serbus kruci. Serwisowe biuro w Wojerecach w obstaje z leta 2019 a ma tu kwilucjów sobudżowaczerio. A to one piechu, nasze połowiecze, kiedyś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: W Budyszynie pokazała żywe slebro 20 stopniów, wuladamy modre niebio, dżęca zmiemy znowu dojść do słońca, dale modre niebio wuladamy, a żywe slebro te zalizy dżęca na 24 do 26 stopniów.
3: Runie tak, Riane, wulady, kajž navedro, upadaja, když poladam na puče, to reka naše končení je šo svobodne a tež dotaj sa niče nevyska, jeli sa to bjurania zmini, aby nešto uladače, přizvuče sa rade, polanaju pak telefonistce pod číslom budešin 7400, abo napisajče na maj pojezd přes našu četovú funkciu app MDR Serbia. Hrvak přijem moj Matej a Matej, dobrý jezvu.
1: Serbský rozvoz.
3: Več menšinu, pana pošestčích.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Без радиоагента, прошу!
2: Чего дла, Тадио? Си ты шпатный спал?
1: Не, а я ты спиваны, агента, рано не шам.
2: А что есть Лексиом?
3: Ну, хуй, где во мне?
1: Доброе ранее, Лексио!
2: Витай, Лексио!
3: Мам со во тебе старостить, Тадио?
1: Nie, ja tu te piskanie dżęca rano z radia cyle jednore nie cham. Cyci raz to iżo praju, a proszu waju, zo to akceptuje taj.
3: Derje, akceptuje moj to.
4: Józefina, jest oczera niż to stało?
2: Nie jestem się wista, ale minju, zo wiem, że Tadia tak rozhori.
3: A, co si myslisz?
2: Czera rano w radiu bieżę się niekajki spił. A tu tun spiu, jemu cywy dzień, ani kuska nie jest w ucha hić cyl. Wiesz?
1: Cyle prawe, haj, to by się w oprawdzie napinacy.
2: Leksio, sana możesz ty kusnysz to w oczym pojedać, co w oczym wiesz. Jak możesz się tajki spiu w oprawdzie głęboko, to naszych mozu zaleźć. Tak zowu nas cywy dzień w obknieżi.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kujždy jun hinak začuva. Ale haj, tady jove mozam je so spiv, abo lepe prajene vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozu tutu netko cele vodsamo pšetso zaso odpiskaja.
2: Što? Tady jove mozu vodraja melodije cele jednore vodsamoho? A to přeco zaso, kajš rekordo?
3: Aj, tak so to ma. Moze lubuja mustr. Vo sebe krotke a jednore melodije z tojšto vospetovanjemi.
1: To reka, da spil tajke melodije v sebi ma, moze tute cele lohko vodkvaduja.
2: A če odla so melodija v mislach přeco zaso vodraje?
3: Dež maš mija. A když nastanie vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Do níž nie jeví so za moze nové, zajímavší spiv.
2: To je bola každého človeka záležte inak. Tadio, začo si vúši. Ja to netko s příšodným spivom vúspečam.

0: Niemski jezdnu šulu činit, što je tu kvilu pomene droje zvečera mače za to nešto mjest 3 a 40 eurami vudač. Pola našich susedov v Ukraju pak su v lepu husto vo vele tuinče. Če odla? A što su vumenjenja za niemskich stačanov z obrhu jezdnu dovolnosť druge činit šmuli? Clemens Schmidt informuje.
1: Teletny si mnozy zase s autom přes ranicu do Českie abo Polskie dojedu, za bychu si auto abo motorske s tuným benzínom natankovali. Nie je pak to jenož špretky, že bez úsodstve tuňší, tyž košte za jezdnu dovolnosť sú v Českie a Polskie niše. Nekotre polske jezdne šule vábia samo Nemco, poskyča nemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V Polske je jezdna dovolnosť všetko išče vo veľa tuňča hač v Nemske. Kursa klasu B plači zväčšane že 700 do 900 eur. S prúvanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na neže 5000 zlotých, potakým neže 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež by české podobný obraz, teoretisce môžeš sa bez rečných znajomosťov na českú jezdnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemcov nemskorečné učbné materiálie.
3: Ceny se pohybují od něco málo
2: přes... Pačizny varujúja, od neže 600 eur za moped, hač k nekak 1200 eur za jezdnú dovolnosť za auto. Papier za LKW pačovo veľa viace. Generálne pak plači, čím väčšie miesto, čím väčšie sú košty. V Ukrajinikam poskyča nekotri jezdne k šule kurze v Nemčine abo Jendžaščine a prúvanie potom s tlumočerem.
3: A skúšku potom s tlumočníkem.
1: Tak náš kolega Peter Kumpfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italiansky a austriansky, je končná suma za tak menované flepe husto vo veľa niša. Příčiny sú šelakore, mienie vinovatostných hodinov, požitkovne nižší mzdové a dokodové nivo, mienie smiernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezdnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
4: Kiedyś zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki.
2: Nie debiś upadę tak mianowanego turyzma jezdnej dolności. Na przykład z pozdatnymi przyzwieniami w Polsce pecza je pod jednej adresu niedzie pecza 20 Niemców bydliwo. Niekocy z nich bych u niemskiej alkohola dla swojej jezdnej dolności zubili, druzy bych u prostsze młodzi ludzie. Wieso, nie są tu żeni w oprocie żywi byli. Na próbowanie za auto są direktnie z niemskiej przyjęli. Dzięca to ledma jeszcze funguje.
4: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko niemscy starczynio nie można proszę tak we Ukraju jezdną dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobyć w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Szulorią a studowacy może w oboku szulorskie albo studienie w umienie jezdną dowolność w drugim kraju EU odpołożyć, gdyż są tam za mniejsza 6 miesiąców żywi.
0: Clemens Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezdna šula pači, a hač môžeš tam zcova ešte jedno je tak prúvanie za ne zložiť. Jednače menšinou, ona po sedmich je.

Radworska wyszaszula svedči leca vulk jubilej, smjenuce stoty, a k tomu sobie za niekotre programowe dybki wudziewaja, na przykład tež hudźbne, respektivnie spiewne přinošk. A za nią co čera prini raz niedyši spiewario šulsko kora zvučovali, tam šuli Marie Grolmusec je stara garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Barbaškec spiewava, potom zosu svoje vosuki od procha vusvobodžili, klinčeše nazvučovane spiew, iža zaso nima leka i wtedy, tak nam Diana Wojciechowa zdzieli. Ale tak mianowany kur niedyszych nie jest jeszcze zauchany. Rado witaja jeszcze dalszych niedyszych spiewaków a spiewariów. Przyciona próba za to budże jutrze za dwa tydzienie, po takim 1 junia wieczor 7 znowu w Radworskiej Szuli. Niedom po przycionej uczbie mam pokiwę za dżęca przycionne dny za was, cywilki na sedomie.

jaka jest ljubiena nitko trepokiwa. We vazu możecie dżęca kreda rić, to są oni wesela. Wasza pomocna żyłka je mnie z popodniucioch, a wieczo szestrzych we vazowskiej wyższej szuli praszana. Dżęca skażuje so budyska mieszczanska rada. Zjawne posiedzenie zagi sa dżęca popodniu pieczych na radniskiej żoli na Nuckonej Lauskej. Včera je so filmový festival Nysa zahil a tujšto filmu môžete si i biu tydženia na najšelakorýších miestnách obladač. Celý přelad programa si najlepšie v internete obladače na strone www.knajsefilmfestival.de to namakače. A piatk sme ja potom tiež sábsky týmový večok a to v budeským kamientom domie. Jutze przeproszuje piestowania pumpoc w Niemcach, wszystkich rentnariów z Niemców na Miejemetanie a Szalkukowia, a to jutze dopołnia na poczesaczych wypiestowani pumpot w Niemcach. Tyż Lipsku jutze nie umietaja po południu pieczych, przeprosza studenckie towarstwo Zorabia Lipsk, każ praje na po południu pieczych mieja padnie, a tyż swojby a wszyscy dalsi ostrzo są utromnie witani. Składnostnie posmiertnych narodzin Mine Witkojc je jutze koncert w Kotczebusu, Walburga Wałdzic a Izabela Kaduńska przeproszuje ty na koncert pod hesłom Za Minu jutze wieczor 6 na dworie Serbsko muzea Kotczebusu. Dále jeszcze jutze też na pólny dzień do Dubrowki przeproszeni, jutze do podnia 10 je start na polu Dubrowce pola Maleszec.

0: Zawieszcze je kujście z was, iż oraz jeden Ferrari widział, hacz telewizji albo live, jako je przy wami na autodroze nimo smaliu, najustrzysz o czerwanej barbie, a stójsz do haru, to je poprawom zwuczeny obraz, gdyż na italsku marku myslimy. No aj, to je nietko dreje najprede raz nimo, Mateo.
1: Aj, z poczat ktydzenia są designerojo menujce nowe a prynie elektryski Ferrari z jaunosci przedstajili. Ferrari Luce model Rika Apache przez 500 000 euro. W socjalnych seczach są nietko mocne dyskutuje, bo nowym designie to nie ma po minieniu wiele ludzi niczejac z poprawnym Ferrariom czynsz. Komentary, kajż su Ferrari ta auto pola temu skazali, albo telki reany nowy Toyota, albo za 500 000 euro to si raczo 10 damne elektroauta kupił, su konsekwenca. Też w mediach są nowy design auta haj zwecho dzilla Horca a Kytro kritizuje. Ferrari akcja, ta je od spoczatka tydzenia donetka wo wiacaczu 8% spadnowa. Aj, to jeničke zajmoš, tyž tuto auto, ktoré môže po mojim minenu vybiju 2 sekundy, šte od 0 na 100 km/h. Aj, nové čase, nové kvase, nové auta, spodil na auta druhé.
0: Aj, ja som si tiež vôňa raz obladal. Tysac posta koniu má tu ľuče drie v sebi, ale kajž pravý status svoj symbol, šte ješ Ferrari poprom šet sobie, on vopraženie upada. Ale kujže, však ma inéši svoj, tvoče sa inéľepie svojské minenie.

Zawieszcze su, so niekoci z was, lubiwsi posłuchario, zajszłodny raz podobnie jara poczyli, kajś ja, przy takich letnich temperaturach je za mnoiś, kujż do wakłodzienie, witane, a runie nietko kunc meje, su wodzizny, hustodos, ciszcze, rejnie kwodne. Niemska żywiensko-wukowanska tłożność, DLRG, pak warnuje przed tym strach zemnej wody potłodnoczyć. Runież tu iż jest na no hodziny doło słońcu leżał, aby so czylnie napinał, nie miał prostsze zło dopredka po takim skeporom do zimnej wody skoczyć. Rzecznik DLRG Martin Holzhausen rekne MDR-e, kryny w optop dobiał so najprede raz rozdzielam temperatury przymierić. Tu się lepie, pomału do wody hić, a so nic natrudnoczyć. Kak kutny strach je, pokazuje też liczby świadku na okońca tydzienia. Po całym związku jest najmniejsza 6 ludzi przy kupanskich niezbożach zemryło. Haj kutna dusza, też poma, a je wies cisza.

Andreas Vikinga, ale Bommeslo on spiewa. Prima i przyzamknie so Ewa Maria Pikotowa, dobry przeczelio. Najpierw pak je Zuzan Hempelowa na rzecz z kujżdy dżin, kajż Sonjaka, mocno mięczino posedmich je.

Včera po południu su so zaso karty placali, a to w Niesvačidle przy tradicjonalnym serbskim seniorom Škoče, w tamniejszym kniežim dworje. Cokonje bie jedna cicači rajor jo a jedna rajor ga podla. Między nimi też Nováčk Matiasa Bertolta su prvi raz kole vitali. Dňowe dobyče wudoby se jasnje mokokovo ze silnymi 4460 dybkami, nimale 600 dybku mieše z tym předskoka a na drugim miestnie sledujesze Siegfried Hörauf a Uwe Ziegler na trzecim miestnie. Cokonnym hodnoczeniu wostanje Herbert Kretschmer dale prytku. A przyszone koło wuraje so potom kunci junia, a to w sportowym kazinie małym Woseku. Dalsze powieście słyszycie za niekak 4 miesiące po tym, co je Monika Klesec dospiewała.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия прошисо.
1: Без радиоденса прошу.
2: Чеходла тадио? Си ты шпатне спау?
1: Не, аля ты спиване денса рано нечам.
2: А что е с Лексиом?
3: Ну, хуй, где во мне?
1: Доброе раннее, Лексио.
2: Витай, Лексио.
3: Мам со во тебе старость чич тадио?
1: Nie, ja tu te piskanie dženca rano z radia celé jednore necham. Cíči raz to hižo praju. A prošu vaju, zo to akceptuje taj.
3: Derje, akceptuje moj to. Josefina, je so čera ništo stalo?
2: Nej som si vista, ale minju, zo vim, što tady ja tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera rano v radiu bežeše nekajki spil. A tutun spil, jemu cywy dzień, ani kuska nie z wucha hić cy. Wiesz?
1: Cyle prawe, haj, to by się woprawdzie napinacy.
2: Lexio, sana może sztykus niszto w tym pojedać, szto w tym wiesz. Jak może si tajki spil woprawdzie głęboko do naszych mozów zaleźć. Tak zowu nas cywy dzień wopknieżi.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady jove mozam je so spiv, abo lepe prajene vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozu tutu netko cele vocamo pšetso zaso odpiskaja.
2: Što? Tady jove mozu votraja melodije cele jednore vocamoha? A to přeco zaso, kajš rekordo?
3: Haj, tak so to ma. Mozy lubuja mustry. Vo sebe krótke a jednore melodie z tojšto vo spetovaniemi.
1: To rika, že spiel tajke melodie ve sebi ma, mozy tu te celé lohko vodkvaluja.
2: A če odla so melodia v myslach přeco zaso votraje?
3: Když máš mia, a když nastanie vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Do níž nie jeví so za mozy nové, zajímavší spiv.
2: To je bola každého človeka zaujšte inak. Tady jo, začo si vúši. Ja to netko s příšerným spivom vúspečam.

Na, lube dzieci, je to Josefina prawego hudźbnego wuchacza za was wupytała. Jeli nic, da jest nam na tole funguje. Skupina Astronaut a piatki woklecy talenty. Za dwie mięcinie je potom na podziewiecich.

0: Čerlate džešaj, jeli tute prašenje tučasnje napšikvat nekomu v Budešinje, abo tež v Lipsku, v osebje, v bulkih mestach, zdaj životmova znano, a dokež je jezna dovolnost tučasnje jedno repše droja. V Nemske jeznu šulu činič, pači mjestem zveča mjestci, abo 40 eurami. Čerlasu, tak menuane flepu, ve Vukraju, pola našich susodov, hustovo vele tuinče, a što su vumenjenja za nemskich stačano zobychu jezdnu dolnost tež druge činič moli. Clemens Schmidt informuje.
1: Tele dny si mnozy zase s autom přes ranicu do Českie abo Polskie dojedu, zobychu si auto abo motorske s tunim benzínom natankovali. Nie pak to jenož šprytky, že ve susodstve tuňči, tež košte za jezdnu dolnost, sú ve Česky a Polskie niše. Niekotre polskie jezdne šule vábia samo Niemco, poskyča niemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V Polske je jezdna dovolnosť všetko ešte vo veľa tuňča ač v Niemske. Kursa klasu B plači zväčšaný že 700 do 900 eur. S prúhovanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na niečo 5000 zlotých, potakým niečo 1300 eur.
3: 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež v Česke podobný obraz, teoretisce môže sa bez rečných znajomostčov na Česku jezbnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemcov nemskorečné vúčbne materiálie.
4: Ceny se pohybují od něco málo
2: přes... Pači z nováru Iruja, od něče 600 euro za moped, hač k nekak 1200 eurám za jízdnu dovolnost za auto. Papír za LKW pačo vo věle viace. Generálně pak pači, čím větše město, čím větše jsou košty. V Ukrajini kam poskyča nekotri jezdne k šule kurze v Nemčine abo Jendžaščine a prúvanie potom s
4: tlumočarem.
1: Tak náš kolega Petr Kumfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italský a austrijský, je končná suma za tak menované flepe husto vo Veleniša. Příčine sú šelakore, mienie vinovatostných hodinov, požitkonie nižší mzdové a dokodové nivou, mienie smiernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezdnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
3: Kiedy zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki...
2: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezdne je dowolnosti. Na przykład z bozdatnymi przyzywieniami w Polskie pecha je pod jedni adresu niedzie pecha 20 Niemców bydliwo. Niekocy z nich bych u niemskiej alkohola dla swoją jezdnu dowolność zubili, druzy bych u prostcze młodzi ludzie. Wieso, nie są tu żeni w oprocze żywi byli. Na próbowanie za auto są direktnie z niemskiej przyjeli. Dzięca to ledma jeszcze funguje.
3: Z Niemiec. Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko Niemcy staczynio nie można proszę tak we Ukraju jezdnu dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Szulorią a studuacy może w oboku szulorskie albo studienie w umienie jezdnu dowolność w drugim kraju EU odpołożyć, gdyż są tam za mniejsza 6 miesiąców żywi.
0: Clemens Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezdna šula pvači, ač môžeš tam z cova ešte jednorietak prúvanie za ne zložiť. S tými nedom, cibilky, načveč.

A netko je krótko po cibilku na 9. A poladamy jeszcze raz na niektóre pokiewy za dżęca przychodne dny. Dżęca możecie we wazu na przykład kreda rycz. Wasza pomocna żyłka je mięs poponu ciok, a wieczor 6 czy ich we wazu z kiewyszej szuli praszana. Torunia dżęca skaczuje so budyska mieszczanska rada. Zjawne posiedzenie za i so dżęca poponu pieczych, a to na radniskiej żoli na Nucko-Nilowskiej. Včera je so filmový festival Nysa zahil. A tužto filmu môžete si byl týdženia na najšelakorýšich miestnach v obladač, dže a kotre, to namakače v programie a tun namakače na internetnej stronie www.nysefilmfestival.de. A to môžu vám tiež ižo riec zajúcišim po takým piatk z meja serbský tiemový večok tu budešine v Kamennom domie. Jutze przeproszuje do podnia pistowania pumpot w Niemcach, wosebieszych rentnario z Niemców na Miemietanie a Szalku Kowieja. Jutze do podniu na podziesaczych, a jutze po podniu peczych do żywicze Lipsku Miemietanie. K tomu przeprosza tamnisze studenckie towarstwo Zorabia Lipsk, mea jutze po podniu peczych padnie, a też swoje wysubutromie przeproszene. Składnostnie posmiertnych narodnin Mino Witkojc je jutze koncertu Kocebusu. Walburga Bałdzic a Izabela Kaduńska przeproszuje ty na koncert pod titulom Za Minu. Jutze wieczor 6 na dworie Serbskiego Muzea Kocebusu. Dale możecie sobie jutze też na polny dzień do Dubrowki dojeć. Jutze do polnia 10 je tam start na polu Dubrowce pola Maleszec. A budyski smalowiec knioni, jejuce czytanie z knihy z Kamenica do Palestyny, w niemskie rzeczy, jejuce wieczor sedmich. Znano je za was, niż to podla. Potem przyjęłam wiele wesela.

Na wóżyskich pendlario czeka šeškica z 5 oktobra wóżo nimska zeleznica utwarisz ceru z Hrešebuza do Lubina. Dwie nekrije die skończy nastaż, przez to wóżo radna obuza za pasażero dlejše jezdzieńskie czasy a uronanie z busom. Aby tu wiec przeweżowała, co nimska zeleznica imiczowy film nawiarszesz, za to pyta za protagonistami. To a wiecej słyszysz o naszych pojezdczach po muzyce.

0: RTB. Serbski program. Powiedzci.
1: Przygotowania za Międzynarodny Folklorny Festival Łužica znowu są startowali. 100 let już dają przepożycenie padlowańskich conów we płotach, a niemska zeleznica pyta czasowe znanki. K tomu a wiecie dostanio schon into aktualne powieści w tym dniu. Ja som Diana Szycowa, dobry dzień. Planowany koncept Międzynarodnego Folklornego Festiwala Łužica gdzie organizatory teke znowu dożarżasz, a programy w Budyczynie, Ochoze a w Kroszczycach przewiazć. Na to jose przygotowański ubiak cora w Kroszczycach dojadnał. Ako jo zdzieliła kowiednica festiwala Katarina Jurkowa, zapodajo domowina nieto przospu w ospiechowanie pla kulturnego ruma a pla założby za serski lud. Upominajucy jo, aż nie mogu komunalne partner je zdolnie w Łužicy. Amt Picnio a gmina Ochoza hyszci podpieru przylubisz. To groni, aż pyta domowina teke za dalsznymi spiechowańskimi możnościami a partnerjami. 16. Międzynarodny Folklorny Festiwal w Łužica przewiezio se znowa wet 8. do 11. julia. W Ochoze zmakaju se przyjdu w autoru na prytne przygotowańskie obradowanie. Padlowanie a błota słuszają już generacje dwójko gromadu. Przed 100 letami w maju 1926 jo Erich Möhring w Lubniu je prednu upożycarniu za padlowańskie zone wytworił. Jego idea jo była jednora. Gości su namakali zone namestnie, a nie su musali swojskie obuznie z bonu transportirować. Z tego jo nastał jeden zakładny kamień za turystyczne uwisze błoto. Teke żynca jo padlowanie kradu oplopowane we błotach, a tysace gości kuszty lieto uzgolniuju na swojski part tu wodnu krainu. Przy puszczalnicach dajo wet lietosa nowe tofli z regulami, kęcz sensibilizuju padlowario na naturu a drugich gości żywasz. Rono Žinca se vrošijo smrtne žen kjarližarja Paula Gerharta z Lubina. Před 350 letami jo zemrio, ale veto jo v spomnešu luži a jogo kjarliže su nadale kradu oplubovane. Žinca vjaco na posedmich dajo v Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kórom a pozaunovim kórom. Až do pětka mají tam také kůžte žen pódňo na božninu a konc týženia ste svěžen a nímská rozkvosová námša. Nímská železnica pýta časové znanky. Za imidžový film kenč predstajio útvar drugeje koleje mjaze Lubňovom a Hožebusom pýtajú protagoniste, kenč majú k projektoju abo ku tej série nieco zajemnego ulicovaš. To mogu byš luže, kenč sú druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš v tých vytvarjenia. Pendlarje, kenč se nažijaju na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvízky dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšejano gvoz, nic video. Zajemce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjavíš. Z 24. junia wird sega pešich jo w auli Gokojskiego centra zjavne informacijske zaredovanie nimskeje železnice k twarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorzota, ako zlietne dny žinca nebužo, vedrova služba připoveže jo maksimálne 23 gradu. Nezabinčo veto na svinsnu kremu, gaš z čo dvojkovence duce. Svinco sveši nad Łužicu, žedna mrokavka neovížeš a večovate bužo vodpodňo. V noci mašo šanzu raz derje převečeš tu špu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vedro ako žinca, za to bužo k zachopienku końca týženia zase goruco. Pětk z 27 gradami a božko neož žeden desč vytvížeš. Za to se rážio to seno.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Przygotowania za Międzynarodny folklorny festiwal Łužica znowu są startowali. Stolet jużo dajo przepożycenie padlowańskich cunów we płotach, a nimska zeleznica pyta casowe znanki. K tomu a wiecie dostanio szonin to aktualne powieści, w tym jo ja som Diana Szicowa, dobry żyjen. Planowany koncept Międzynarodnego folklornego festiwala Łužica kšeje organizatory teke znowa dožaržaš a programy w Budyšinje, Ochoze a w Krošćicach przewjazć. Na to jo se przygotowański ubierk cora w Krošćicach dojadnał. Ako jo zdzieliła kowjednica festiwala Katarina Jurkova, zapodajo domowina nieto przospu w ospiechowanie pla kulturnego ruma a pla założby za serski lud. Upominajucy jo, aż nie mogu komunalne partner je zdolnie w Łužicy. Amt Picnio a gmina Ochoza hyści podpieru przylubisz. To groni, aż pyta domowina teke za dalsznymi spiechowańskimi możnościami a partnerjami. 16. Międzynarodny folklorny festiwal w Łužica przewiezio se znowa wet 8. do 11. julia. W Ochoze zmakaju se przyjducu w autoru na prydne przygotowańskie obradowanie. Padlowanie a błota słuszają już generacje dwójko gromadu. Przed 100 lietami, w maju 1926, jo Erich Möhring w Lubniu je prednu upożycarniu za padlowańskie zone wytworzył. Jego idea jo była jednora. Gości su namakali zone namestnie, a nie su musali swojskie obuznie z bonu transportirować. Z tego jo nastał jeden zakładny kamień za turystyczne uwisze błoto. Teke żynca jo padlowanie kradu oplopowane we błotach, a tysace gości kuszty lieto uzgoniuju na swojski part tu wodnu krainu. Przy puszczalnicach dajo wet lietosa nowe tofli z regulami, kęcz sensibilizuju padlowariu na naturu a drugich gości żywasz. Rono Žinca se vrošijo smrtne žen kjali žarja Paula Gerharta z Lubina. Před čista 50 letami jo zemrio, ale veto jo v spomnešu luži a jo go kjali, že su nadale kradu oplubovane. Žinca vjaco na posedmich dajo v Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kurom a pozaunovim kurom. Až do pětka mají tam teke kůžte žen pódňo na božninu a konc týženia ste svěžen a nímská rozkvosová námša. Nímská železnica pýta casové znanky. Za imidžový film kenč predstajio útvar drugeje koleje mjazy Lubňovom a Hožebusom pýtajú protagonisty, kenč majú k projektoju abo ku tej série nieco zajemnego ulicovaš. To mogu byš luže, kenč sú druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš vrtich vrtvarjenja. Pendlarje, kenč se nažijajú na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvízky dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšejano gvoz, nic video. Zajemce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjavíš. Styri advažastego junija vet sega pešić jo v auli Gokojskego centra zjavne informacijske zaredovanje nimskeje zeleznice k tvarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorcota, ako zlietne dny žinca nebužo, vedrova služba připovežio maximálne 3-2 gradu. Nezabinčo veto na svinsnu kremu, gaš z čo dvojko vence duce. Svinco sveši na tvožicu, žedna mrokavka neovížeš a večovate bužo vodpodňo. V noci máš o šanzu raz derje převečeš tu špu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vedro ako žinca, za to bužo ke zachopienku konca týženia zase gorúco. Pětk ze 27 gradami a božko nie o žeden desč vrtvížeš. Za to se rážio to seno.